0: para bibi.
1: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi de je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
3: Ali pa onega si ču?
4: Tuti Radio Maribor.